Lero watsogosa nzako lero mangwana ndiwe dzokuti achina ipa masumwa nzako chisakomera iwe nkoma kwadoka kunja vidakwana nzidzi apo tanthatu mapindi makumatatu na mawiri 18:30 na 32 minutos ndipedidi na chimphepo chiri kususa ichi wati tomigwera pang'ono kumapiri. Kuvo kuimba kwa orkestra mbeli kwazo.